0: jest. Cicha woda, Segir wie, cicha woda wie. Segir nie trzeba robić gest, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Jelenia Góra.